0: hudba všech barev.
1: Color Musicalio. Color Musicalio. Color Musicalio.